Aya ndi mabasa anapaswa na Radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.

karibu mboka mboka ro vakona FN mboka ro chimuda ya mboka ni mboka akatsikisa mugore rezuru zviri zvine makore makumi mairi nemashanu mumashure tambudzwa kanoti ruka hoka misha kenjanji akabatana naye futi FN kanoti FN zvidimbo zvinongomana zviri mberodzi kwana kuitedza gumi nemwe mangwana niana musi wechipiri.